0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: 1, 2, 3, 4.

outside.

0: promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum.

Dzień dobry, dzień dobry. Dwie minuty po godzinie siódmej przy mikrofonie. Wita się z wami Kamil Basiakowski. Rozpoczynamy czwartkowy poranek. Standardowo sprawdzimy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Poznacie do tego historię ukrytego skarbu, jaki znalazł się przypadkowo przy remoncie kanalizacji. A do tego przekonamy się, czy naprawdę pożegnaliśmy się z wakacjami. My Lover już teraz na waszych głośnikach.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Radio

Live za nami na antenie akademickiego Radia Centrum. Na zegarach 9 minut po godzinie 7. Dziś zadzieramy głowę do góry. Jest ku temu okazja, bo jeżeli sprawdzimy kartkę z kalendarza, to 3 września uraczy nas Dniem Wieżowców. Skąd w ogóle pomysł, żeby zbudować coraz wyżej? Wszystko zaczęło się tak naprawdę od wyścigu o miejsce w XIX wieku w amerykańskich miastach. Zwłaszcza w Chicago czy Nowym Jorku działki w centrum były coraz droższe. Więc zamiast budować szerzej, zaczęto budować w górę. No a prawdziwą rewolucją okazała się winda, no bo trudno sprzedać klientowi mieszkanie na, powiedzmy, 30 piętrze, mając świadomość, że codziennie czekałaby go niemała wyprawa wysokogórska, no coś na miarę Mount Everest. Ale trochę zejdźmy przyziemnie, choć może i nie do końca. 4 piętro, bez windy, z 2 pełnymi siatkami zakupów. Znam z własnego doświadczenia ci z 4 piętra. Oni to dopiero mają kondycję, a jakiekolwiek ciężary nie są im straszne. Zaręczam.

Turnstile i iCar już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 7:21. Zaczynamy nasz lokalny przegląd prasy od wiadomości, która szczególnie może zainteresować tych, którzy dzień zaczynają od kawy. I najlepiej jeszcze czymś słodkim. Kurier Lubelski zwraca uwagę na ceny kakao. A te znowu mocno idą w górę. Powodów jest kilka, ale najważniejsze są problemy z samą produkcją kakao i sytuacja na światowym rynku. W efekcie czekolada, kakao czy inne słodkie dodatki mogą coraz mocniej obciążać nasze portfele. Jest jednak i mały powód do ulgi. Przynajmniej na razie kawa nie podąża za kakao tym samym tempem. Czyli filiżanki porannej kawy jeszcze nam nie odbiorą, tylko może się okazać, że coraz częściej będziemy pili ją bez ciasteczka, bez czekoladki czy kawałka ciastka. Krótko mówiąc, kawa zostaje, ale słodkości trzeba będzie dawkować rozsądniej. Skąd dokładniej bierze się ten wzrost cen kakao i dlaczego kawa wygląda na tym tle znacznie spokojniej? O tym przeczytacie w artykule Kuriera Lubelskiego, do którego już teraz Was odsyłam.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 7.30. To czas na sprawdzenie, jak wygląda sytuacja na drogach Lublina. Na opóźnienia w ruchu będzie trzeba się nastawić, jeżeli planujecie przejazd przez ulicę Północną, przez ulicę Biernackiego, czy też przez ulicę Bolesława Prusa i Obywatelską. Korka możecie spodziewać się także bliżej centrum miasta, czyli w rejonach ulicy Dolnej 3 Maja, ulicy Okopowej, Lipowej i Gabriela Narutowicza. Dlatego jeżeli macie taką możliwość, obierajcie inne drogi. Za to na Filaretów i w tamtych rejonach powinno być już spokojniej. Pamiętajcie także o robotach drogowych przy Alei Unii Lubelskiej. One również mogą powodować opóźnienia w ruchu. Jeżeli wy sami napotkacie jakieś przeszkody na drodze, czy też natraficie na korek, dajcie nam koniecznie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
6: Najwięcej loka w mieście.
7: Radio Centrum.

Na antenie Akademickiego Radia Centrum na zegarach godzina 7.40. Mieli założyć nowe rury kanalizacyjne, a trafili na coś, co zdecydowanie nie mieściło się w kosztorysie remontu. Trzeba się wygodnie rozsiąść do tej historii, a przy okazji uruchamiamy naszą wyobraźnię. Najpierw przychodzimy do pracy. Nie, to jeszcze nie jest wyobraźnia. Ale teraz bierzecie łopatę i macie przed sobą zadanie. Kanalizacja, kilka godzin roboty i do domu. A potem kopiecie i kopiecie i kopiecie i nagle objawia wam się złoto. Dokładnie taka historia wydarzyła się we Flandrii Wschodniej w Belgii. Podczas remontu starej nieruchomości robotnicy kopali, żeby zamontować nowe rury kanalizacyjne i jeden z nich zauważył coś, co wyglądało jak zwykłe monety, tyle że chwilę później pojawiła się sztabka złota, potem druga, potem kolejna i kolejna i nagle z remontu łazienki zrobiła się istna wyprawa po skarb. Robotnicy znaleźli łącznie 49 sztabek złota, setki złotych monet, no i przy okazji inne kosztowności. Wartość znaleziska? Około 9 milionów euro. Policja zabezpieczyła znalezisko, a śledczy próbują teraz ustalić, kto je ukrył, do kogo należało. No i co właściwie wydarzyło się w tym domu, że takie kosztowności zostały ukryte? No przyznajcie sami, człowiek normalnie cieszy się, kiedy podczas swojego remontu znajdzie za szafką jakieś fajne znalezisko. No a ci panowie mieli takie szczęście, że znaleźli aż 9 milionów. Kanalizacja jeszcze nigdy nie miała aż tak ogromnego potencjału.

Metallica i Fuel za nami na antenie akademickiego Radia Centrum. 11 minut do godziny 8. Drodzy uczniowie, mam dla was wiadomość, która może uratować ten trzeci dzień szkoły. Tak, wiem, że to dopiero początek. Plecaki jeszcze pachną nowością, a zeszyty są jeszcze czyste. Ale spokojnie, mam też dobrą wiadomość, bo wakacje będą za dokładnie 42 tygodnie, czyli dokładnie 294 dni. Brzmi daleko? Oczywiście, ale pomyślcie o tym inaczej. To tylko 294 pobudek, 294 razy nie chce mi się wstawać, kilkaset lekcji, trochę sprawdzianów, których jeszcze nawet nie zapowiedziano, no a potem znów będzie można sobie pospać, pochodzić w piżamie przez pół dnia i przez całe dwa miesiące udawać, że słowo obowiązek nie istnieje. Także głowa do góry dla was i dla rodziców również. Pamiętajcie, 294 dni, a pierwszy weekend już za chwilę.

0: wybiera miejsce przyjazne seniorom oraz przyjaciela lubelskiego seniora. Pierwsza kategoria konkursowa jest skierowana do tych, którzy oferują między innymi różne produkty, usługi lub zniżki, czy stosują odpowiednie rozwiązania architektoniczne, które podnoszą jakość życia najstarszych mieszkańców miasta. Z kolei druga dotyczy osób szczególnie zaangażowanych społecznie w inicjatywy służące wsparciu lubelskich seniorów. Zainteresowani muszą wypełnić odpowiedni wniosek i dostarczyć go do 30 września. Można zrobić to osobiście w siedzibie Rady Seniorów Miasta Lublin lub mailowo. Formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie lublin.eu w zakładce Seniorzy. Na boisku liczy się nie tylko wynik, ale przede wszystkim wspólna gra i radość ze sportu. Wielkimi krokami nadchodzi turniej Football Plus. Już w tę niedzielę o godzinie 10 na bocznym boisku Areny Lublin przy ulicy Stadionowej 1 w Lublinie spotkają się zawodnicy z całego kraju. Będą to reprezentanci klubów i stowarzyszeń sportowych zrzeszających dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Organizatorzy spodziewają się około 150 uczestników. Każdy z nich otrzyma pamiątkowy dyplom oraz medal. Gospodarzem wydarzenia jest Akademia Odkrywców Sportu UMCS. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zadłużenie firm taksówkarskich w Polsce sięga już blisko 60 milionów złotych. Tradycyjne przewozy przegrywają z aplikacjami i platformami przewozowymi. Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, zobowiązanie tych przedsiębiorstw jest o 3,5 miliona złotych większe niż rok temu. Utrzymanie auta i koszty działalności, które wciąż rosną, są szczególnie obciążające dla tych, którzy już wcześniej mieli problemy z płynnością.
1: W rejestrze jest mniej zadłużonych firm taksówkarskich niż rok temu, ale te, które w nim zostały, mają coraz większy problem. Może to oznaczać, że część przedsiębiorców spłaca mniejsze zaległości i znika z rejestru, a pozostają w nim firmy, których kłopoty są głębsze i trwają dłużej. Wtedy każdy stały koszt, jak rata leasingowa za samochód, ubezpieczenie czy paliwo, jeszcze mocniej obciąża płynność. W efekcie grono dłużników może się kurczyć, a wartość ich zaległości nadal rosnąć.
0: Mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów. Najliczniejszą grupą podmiotów taksówkarskich są jednoosobowe działalności gospodarcze. Jest ich 1900, co stanowi niemal 3/4 wszystkich dłużników w tej branży. Na ich wyniki wpływają między innymi koszty paliwa i obciążenia niezależne od liczby wykonywanych kursów.
2: A my sprawdzamy sobie jeszcze aktualną prognozę pogody. Termometr wskazuje 13 stopni Celsjusza, a w okolicach godziny 15 temperatura może osiągnąć maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Pomimo sporego zachmurzenia nie spodziewajmy się dziś opadów deszczu. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
4: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
5: Czyta lektor AI.

0: Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
2: 4 minuty po godzinie 8 przy mikrofonie. Wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już drugą godzinę Głowa do Góry. Znajdzie się parę nowinek z Lublina, a do tego poznacie kartotekę z samego Bangkoku. Land of Confusion i Genesis już teraz na 98,2 FM.

Klaus Mittwoch z utworem Jezu, jak się cieszę, za nami na antenie akademickiego Radia Centrum. 11 minut po godzinie 8. Słuchajcie, policja w Bangkoku chyba się tak nie cieszy. Do tego chyba mają nową lokatorkę i nie chodzi mi o jakiegoś groźnego przestępcę, tylko o kotkę. Noob Tank, bo właśnie tak nazywa się wspomniana kotka, zaginęła. A kiedy w końcu udało się ją odnaleźć, zamiast spokojnie wrócić do domu, postanowiła urządzić funkcjonariuszom mały test refleksu. Podczas akcji ratunkowej kotka podrapała i pogryzła kilku policjantów. No i najwyraźniej ktoś uznał, że skoro są ślady zębów, są poszkodowani funkcjonariusze, no i jest sama zatrzymana, podejrzana, no to trzeba potraktować sprawę całkiem poważnie. Noob Tank została więc aresztowana, a do tego dostała pełnoprawne zdjęcie do policyjnej kartoteki. Takie, na którym najwyraźniej brakuje tylko numeru sprawy i takiego dobrego podpisu, podejrzana konsekwentnie odmawia składania zeznań. Do tego wszystkiego brakuje tylko chyba adwokata, chociaż znając koty, sama sobie będzie najlepszym adwokatem.

Wings of Fire już za nami na antenie akademickiego Radia Centrum, na zegarach 19 minut po godzinie 8. Jeżeli macie ochotę w ten weekend trochę się ubrudzić, to mam propozycję z naszego regionu. Nie, oczywiście nie chodzi o remont ani pracę w ogródku. 5 września w Lubartowie odbędzie się 5. jubileuszowa edycja Run Wieprz River, czyli bieg, w którym czyste ubrania zdecydowanie nie są tam priorytetem. Będzie błoto, będzie woda, teren nad wieprzem, no i cała seria przeszkód, z którymi trzeba będzie się zmierzyć. Do wyboru są różne warianty, od krótszej 2,5-kilometrowej trasy dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił, aż po 6 km, gdzie organizatorzy zapowiadają solidną dawkę terenu, no i oczywiście przeszkód. A jeśli myślicie, że ta zabawa wyłącznie jest dla dorosłych, nic bardziej mylnego, przygotowano również trasy dla dzieci i młodzieży, czyli zapowiada się tutaj nam dzień, podczas którego można i pobiegać, i powalczyć z własnymi słabościami, trochę się pobrudzić i przede wszystkim dobrze się bawić. Przypominam, Run Wieprz River, 5 września, Lubartów, w terenie Mosiru i okolice rzeki Wieprz.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 8.31. To czas, aby sprawdzić, jak wygląda aktualna sytuacja na drogach Lublina. Na opóźnienia w ruchu będzie trzeba się nastawić, jeżeli planujecie przejazd przez ulicę Sowińskiego, przez ulicę Głęboką, czy też przez ulicę Nadbystrzycką. Korka możecie spodziewać się także w okolicach skrzyżowania między ulicą Fabryczną, Łęczyńską i ulicą Wolską. Pamiętajcie także o robotach drogowych przy ulicy Wileńskiej. Mogą występować tam zwężenia w ruchu. Jeśli wy sami napotkacie jakieś przeszkody na drodze, natraficie na korek bądź wypadek, dajcie nam koniecznie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
1: Radio Centrum.
7: Najwięcej roka w mieście!

0: Na zegarach wybiła nam godzina 8:40. Zróbmy więc przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. A dzisiejszą imprezę FM zaczynamy od kogoś, kto umie dobrze namieszać w świecie metalu. Na scenę wkracza Davin Townsend, artysta, którego trudno zamknąć w jednej szufladzie. Kanadyjski wokalista, gitarzysta i kompozytor od lat swobodnie porusza się między ciężkim metalem, rockiem, progresywnym, elektroniką i kompletnie odjechanymi eksperymentami. Ma za sobą działalność w metalowym Strapping Young Lad, własne projekty i kilkadziesiąt albumów, na których właściwie cały czas sprawdza, jak daleko można przesunąć granice ciężkiego grania. Teraz Townsend rusza w trasę Metamorphosis i 16 września pojawi się w warszawskiej Stodole. Tym razem stawia przede wszystkim na bezpośredni kontakt z publicznością i przekrojowy koncert, podczas którego może się pojawić muzyka z różnych etapów jego kariery. Od potężnego metalu po bardziej przestrzenne i eksperymentalne momenty. Więc jeżeli chcecie zobaczyć artystę, który potrafi w jednym koncercie połączyć ciężar, melodię, chaos i odrobinę szaleństwa, Davin Townsend w warszawskiej Stodole pojawi się 16 września. Przenosimy się do Kentucky, bo właśnie stamtąd pochodzi Blackstone Sherry. Zespół, który od lat miesza klasyczny rock, hard rock i bluesowe inspiracje. Ich znaki rozpoznawcze to mocne gitarowe brzmienie, charakterystyczny wokal i bardzo energetyczne koncerty. We wrześniu muzycy wracają do Polski. Dokładnie 13 września zagrają w warszawskiej Progresji, a na scenie pojawi się również amerykańska grupa Ten Years. Jeżeli lubicie rockowe granie z bluesowym pazurem, gitarowe riffy i koncerty, na których naprawdę dużo się dzieje, może to być bardzo dobry pomysł na wrześniowy wieczór. Przypominam, 13 września w warszawskiej Progresji. A na koniec coś dla tych, którzy wolą muzykę zamienić na śmiech. Maciej Brucewski rusza w trasę z 6 autorskim programem stand-upowym zatytułowanym Podaj Dalej. I jak sam zapowiada, będzie można pośmiać się mocno i właściwie ze wszystkiego. Komik bierze na warsztat przede wszystkim codzienność, a taka codzienność jest najlepsza. Relacje ludzi, dziwne sytuacje i te momenty, w których człowiek sam nie wie, czy powinien się śmiać, czy może jednak trochę się załamać. Z pozornie zwyczajnych historii potrafi zrobić całkiem niezły komediowy rollercoaster. Co przygotował tym razem? Około 1,5 godziny nowego materiału, sporo obserwacji i charakterystycznego dla niego humoru. Czyli plan jest prosty. Przychodzicie z własnymi problemami, a wychodzicie przynajmniej z kilkoma nowymi powodami do śmiechu. Stand-up Macieja Brucewskiego będzie miał miejsce 9 września o godzinie 18 w Fabryce Kultury Zgrzyt przy Alei Piłsudskiego 13.
1: Radio Centrum.

to tam, kto jest w środku za nami w Akademickim Radio Centrum. 6 minut do godziny 9 nam pozostało. Słuchajcie, Japończycy znowu pokazują, że jeżeli chodzi o technologię, no to chyba grają w trochę innej lidze. Tamtejsi naukowcy ustanowili właśnie rekord, przesyłając dane z prędkością, uwaga, 1,02 petabita na sekundę na dystansie ponad 1800 km. Dobra, teraz trochę mniej informatycznym językiem, żeby sobie to jakoś wyobrazić. Mówimy tutaj o prędkości, przy której nasz internet znowu się zacina albo zamula. Brzmi trochę jak prehistoria. Tutaj nie czekamy, aż załaduje się film. Prawdopodobnie film zdąży się już pobrać, obejrzeć i jeszcze zrobić do tego sequel, zanim się obejrzymy. To jedno z najbardziej najbardziej długodystansowych transferów danych, jaki kiedykolwiek osiągnięto. No i teraz najważniejsze pytanie, kiedy taki internet zawita do Polski? Możemy sobie wyobrazić takie słodkie życie bez żadnego kręcącego się kółeczka, żadnego proszę czekać, żadnego resetowania routera o drugiej w nocy. Czy to niedaleka rzeczywistość, czy tylko słodki sen?

0: 1 w kierunku Poręba w Zatoce Przystankowej Arena Lublin na żądanie 01 będzie oczekiwała na Lubelskiego Lipca 80 przy Arenie Lublin. Linie numer 158 i 160 odpowiednio w kierunkach Felin i Poręba oczekiwać będą w Zatoce Przystankowej Arena Lublin na żądanie 02 na Lubelskiego Lipca 80 przed wiaduktem.
1: Mówi Monika Fisz z Zarządu Drogi Transportu Miejskiego w Lublinie. Ponadto linie 13 i 34 w kierunkach Nasturcjowa i Koncertowa będą oczekiwać przed skrzyżowaniem Lubelskiego Lipca 80 i Stadionową na pasie Lubelskiego Lipca 80 do skrętu w prawo w ulicę Stadionową. Odjazdy pojazdów na miejscu wydarzenia będą koordynować służby. Oszuści nie próżnują. Ofiarą metody na wypadek padła 69-letnia mieszkanka gminy Trawniki. Na telefon seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę, która poinformowała, że wraz z mężem spowodowała wypadek drogowy, w którym ucierpiała inna osoba. Przekonywała, że aby uniknąć konsekwencji, konieczne jest przekazanie 100 tysięcy złotych, po czym rozmowę przyjął mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. W efekcie seniorka, myśląc, że pomaga córce, przekazała ponad 35 tysięcy złotych oraz 3 sztabki złota o wartości ponad 30 tysięcy złotych mężczyźnie, który przyjechał pod jej dom. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że nigdy nie prosi o przekazanie kosztowności w związku z prowadzoną sprawą. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed nami kolejne wydarzenie z cyklu Spacery z Bramy 2026. Tym razem uczestnicy pójdą śladami widzącego z Lublina. To jedna z najważniejszych postaci w historii hasydyzmu. Agnieszka Mierzwa, hebraistka i kulturoznawczyni, opowie o jego działalności, duchowej aurze oraz uczuciach. Start jest zaplanowany przy Bramie Grodzkiej, która stanowi symbol na granicy dwóch światów, chrześcijańskiego i żydowskiego. Na spacer pójdziemy w najbliższą niedzielę o godzinie 11. Udział jest bezpłatny. Początek września to czas, kiedy wielu rodziców zastanawia się, jak zorganizować i sfinansować opiekę nad swoją pociechą. Z pomocą przychodzi program Aktywny Rodzic. W naszym województwie od początku jego działania Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił ponad 500 000 zł wsparcia. Od stycznia do lipca tego roku najwięcej opiekunów w regionie korzystało ze świadczenia Aktywnie w żłobku.
2: Wrzesień to jest taki bardzo ważny moment, kiedy rodzice często zmieniają rodzaj pobieranego świadczenia. Dlatego warto pamiętać, jeśli dziecko od września idzie do żłobka, to rodzic powinien wystąpić o aktywnie w żłobku. A co jeżeli maluch nie ma jeszcze 3 lat, ale idzie już do przedszkola? W takiej sytuacji warto wystąpić o świadczenie aktywnie w domu, które wynosi po 500 zł miesięcznie.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Program działa od października 2024 roku. Składa się z 3 świadczeń na dzieci do 3 roku życia. Aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku oraz aktywnie w domu.
3: A my sprawdzamy jeszcze aktualną prognozę pogody. Termometr wskazuje 16 stopni Celsjusza, a w okolicach godziny 15 temperatura może osiągnąć maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Pomimo częściowego zachmurzenia nie spodziewajmy się dziś opadów deszczu. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
4: Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
5: Czyta lektor AI.

0: Na sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
4: 5 minut po godzinie 9:00. Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już ostatnią godzinę. Głowa do góry. Even Flow i Pearl Jam już teraz na 98,2 FM.

Surrender już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Kto choć raz po imprezie nie bał się otworzyć aplikacji bankowej, niech pierwszy rzuci kamieniem. Niby pamiętamy, że zapłaciliśmy za jedzenie, za drinka lub dwa, może więcej niż dwa, to jednak po imprezie ze znajomymi ten moment sprawdzania konta to taki mocny dreszczek emocji, no i serce bije trochę szybciej. Jedna dziewczyna po imprezie ze znajomymi przeżyła jednak coś znacznie mocniejszego. Zajrzała na swoje konto i zobaczyła, że jest 50 miliardów dolarów na minusie. No na pewno było to dalekie od powiedzenia, a dobra, no to przez ten miesiąc nie kupuję kawy na mieście. To chyba był ten moment, kiedy zastanawiała się, czy przypadkiem pół Manhattanu nie wykupiła przez jedną noc. Dziewczyna delikatnie mówiąc panikowała, no i zadzwoniła natychmiast do banku. No i wtedy okazało się, że na szczęście nie wydała 50 miliardów dolarów. Był to po prostu gigantyczny błąd systemu ze strony banku. Dług zniknął, konto wróciło do normalności, a dziewczyna mogła odetchnąć z ulgą. Morał z tego taki, że jeżeli boicie się sprawdzać stan konta po imprezie, no to pamiętajcie, że zawsze może być gorzej. Albo bank zrobi wam taką przyjemność i zrobi za was zimny prysznic.

Snakes for Dinner już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 9.24. Zaglądamy do prasy krajowej, a konkretnie do Rzeczpospolitej, która pisze o czymś, co można nazwać M-obywatelem dla rolników. Powstaje portal rolnika, jedno miejsce, w którym rolnicy mają znaleźć usługi różnych instytucji związanych z rolnictwem. Zamiast szukać informacji i załatwiać sprawy w kilku miejscach, coraz więcej rzeczy ma być dostępnych w jednym systemie. Na razie jest tam około 20 usług, a projekt ma być dalej rozwijany. Ale dla wielu rolników najważniejsza informacja dotyczy oczywiście dopłat. I tutaj pojawia się konkret. Zaliczki dopłat bezpośrednich mają ruszyć już 8 września, a nowy system ma pomóc w sprawniejszej obsłudze i ich przyspieszeniu. Czy rzeczywiście będzie szybciej? Co dokładnie można już załatwić przez portal rolnika? Jakie jeszcze rozwiązania są przygotowywane? Rzeczpospolita opisuje to znacznie szerzej. Warto zajrzeć do całości artykułu.

Sea Love i Irish już za nami na antenie akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 9:39. Wiem, że jest już wrzesień, ale wakacje zaplanowane, hotel wybrany, loty kupione. No, to wszystko skreślamy, bo Wizz Air właśnie proponuje coś zupełnie innego, czyli podróż w nieznane. Z Warszawy wsiadacie do samolotu, ale nie wiecie, dokąd lecicie. Co więcej, przed wylotem nie poznacie nawet kraju. Kilka dni wcześniej dostajecie za to prognozę pogody, żeby mniej więcej wiedzieć, czy do walizki wrzucić klapki, kurtkę, czy może jedno i drugie, no bo przecież przezorny zawsze ubezpieczony. A potem pozostaje już tylko lot, lądowanie, no i ten piękny moment, kiedy wychodzicie z samolotu i dowiadujecie się: dzień dobry, jesteśmy no i właśnie tu się zaczyna prawdziwa przygoda, bo przecież nie ma nic bardziej spontanicznego niż wyjazd, na który nawet nie wiecie, w jakim kraju się obudzicie. Co najlepsze, ten plan naprawdę nie ma wad. No, może jedną, bo jeżeli ktoś zapyta was przed wyjazdem, dokąd lecicie, no to będziecie musieli odpowiedzieć: no nie wiem, ale podobno będzie tak na oko 27 stopni. Brzmi jak idealny sposób na wakacje, no bo patrzcie, zero wielogodzinnego planowania, zero zastanawiania się, a może jakiś inny hotel, tylko walizka, paszport, no i lecimy, a resztę wyjaśni nam po drodze kapitan.

Keep the Faith już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach wielkimi krokami zbliża się godzina 10. To oznacza, że dobijamy do brzegu i głowa do góry powoli dobiega końca. Pozostańcie oczywiście z nami, bo za kilka chwil wydarzenia Akademickiego Radia Centrum, które przedstawi wam Maria Monsior, a od godziny 15 startują godziny szczytu i w trakcie których usłyszycie Emilię Bukowską. Ja bardzo dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Klasycznie życzę dobrego dnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

Po wakacjach uczniowie wrócili do odświeżonych placówek. O tym za chwilę. Powiemy także o projekcie Lublin Zawodowcy. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Mąsior. Gdy uczniowie korzystali z wakacji, w lubelskich szkołach trwały remonty. Odnowiono sale i podłogi, wyremontowano

0: Pawłowicza. Tego typu prace prowadzono również w szkołach podstawowych nr 3, 31, 32, 33, 34 i 40.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. W inwestycji uwzględniono także tereny rekreacyjne i sportowe. W szkole podstawowej nr 50 i przedszkolu nr 42 przy ulicy Przyjaźni trwa doposażanie placów zabaw, a w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nr 2 przy ulicy Głuskiej budowany jest integracyjny plac zabaw.
0: W szkole podstawowej nr 51 zakończono przebudowę boiska do piłki nożnej, a w szkole podstawowej nr 42 i nr 40 w ramach programu Moje Boisko Orlik trwa wymiana nawierzchni boisk, ogrodzeń i piłkochwytów. W szkole podstawowej nr 47 modernizowana jest nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego, natomiast w szkole podstawowej nr 16 podpisano umowę na wymianę nawierzchni pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej.
1: Dodaje Anna Czerwonka. Część prac remontowych udało się zakończyć przed nowym rokiem szkolnym. Te większe o charakterze inwestycyjnym w najbliższych tygodniach będą kontynuowane. 19 spotkań, 13 partnerów i ponad 550 uczestników. Tak wyglądała tegoroczna edycja projektu Lublin Zawodowcy. Dzieci razem z rodzicami lub dziadkami zaglądały za kulisy firm i instytucji działających na terenie miasta, poznając różne zawody w praktyce. Trzecia edycja inicjatywy rozpoczęła się 29 czerwca i trwała przez 9 kolejnych tygodni wakacji. Wizyty składały się z trzech części: pokazowej, polegającej na oprowadzaniu, merytorycznej, podczas której uczestnicy zdobywali informacje o danej profesji, oraz angażującej, czyli praktycznym działaniu. Spotkania odbyły się m.in. na Uniwersytecie Przyrodniczym, w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie czy w Archiwum Państwowym. Hasło tegorocznej odsłony brzmiało: zobacz, dotknij, poznaj. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu działającego w ramach programu Rodzina 3+ jest Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jedna spóźniona płatność na zawsze przekreśla dalszą współpracę. Przedsiębiorcy często wychodzą z założenia, że kontrahent zasługuje na drugą szansę. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkaso, czy dłużnik to jeszcze klient, u 85% firm ponownie rozliczyło się znacznie po terminie przynajmniej część partnerów. Oznacza to jednak, że sprzedający przez dłuższy czas finansuje działalność swojego odbiorcy.
2: Firma wykonuje kolejne zlecenie, ponosi koszty materiałów i transportu, podczas gdy poprzednia faktura nadal nie została zapłacona. Przy kilku opóźnionych płatnościach zaczyna się problem z terminowym regulowaniem własnych zobowiązań, pensji, podatków, leasingu czy rozliczeń z dostawcami.
1: Mówi Emanuel Nowak, ekspert firmy faktoringowej NFG. To pokazuje, że relacje między wierzycielami a dłużnikami nie zawsze są jednoznaczne. Jednak spośród firm, które zdecydowały się ponownie zaufać niesolidnemu płatnikowi, zaledwie 15% uniknęło kolejnych problemów. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Słońce lekko za chmurami, a termometry wskazują 17 stopni Celsjusza. Nie powinien nas także zastać deszcz, więc możemy wyjść z domu bez parasola.
3: Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
4: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

W 98,2 FM Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter-Kronek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: 3, 17, 41...
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14. 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
7: Akademickie
8: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
2: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
3: Czyta lektor AI.

0: On przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
1: Czyta lektor AI.

0: Niżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja-umcs.pl.
2: Czyta lektor AI.

0: Cały papier toaletowy Velvet, 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej oka w mieście.
0: Radio Centrum. Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
2: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
3: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka. Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w miesiącu.

0: Promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19:00. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej joga w mieście.

0: The Police i Walking on the Moon. No a z racji, że mamy godzinę 15 na zegarach, to my przechodzimy do wydarzeń.
1: Talerze uczniów znajdą się pod lupą. Będzie także o kluczach do wymarzonych M4 oraz o czekach na zwiedzanie Lubelszczyzny.
0: Wydarzenia przygotowała i przedstawi Julia Kaproń.
1: Mniej mięsa, ryby, rośliny strączkowe i woda zamiast słodzonych napojów. W szkołach obowiązują nowe zasady żywienia, a Państwowa Inspekcja Sanitarna rusza z kontrolami. Inspektorzy bez zapowiedzi sprawdzą, czy szkolne i przedszkolne stołówki stosują się do nowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z przepisami potrawy mięsne mają pojawiać się w obiedzie maksymalnie 2 razy w tygodniu, a obowiązkowym elementem menu stają się posiłki na bazie nasion roślin strączkowych. Przepisy mają pomóc w walce z otyłością, na którą według danych WHO choruje już 15% polskich ósmoklasistów. Rzecznik GIS Marek Waszczewski podkreśla, że harmonogram kontroli nie ulega zmianie, a inspekcja prowadzi stały nadzór nad placówkami. W ubiegłym roku szkolnym sanepid przeprowadził ponad 16 tysięcy kontroli, wykrywając nieprawidłowości w blisko 2000 obiektów. Klucze do nowych mieszkań trafiły w ręce pierwszych rodzin. Dla nich to początek nowego rozdziału, a dla miasta kolejny krok w rozwoju zasobu komunalnego. Świeżo wybudowanych 121 lokali znajduje się przy ulicy Królowej Bony w dzielnicy Felin. Odpowiadają one na różne potrzeby mieszkańców, przede wszystkim pod względem wielkości, ponieważ w bloku znajdują się mieszkania od jednopokojowych do trzypokojowych.
2: Dla osób niepełnosprawnych przeznaczyliśmy 10 mieszkań, które się znajdują na parterze. Każda klatka jest wyposażona w windę. Mieszkania są w pełni przygotowane do zamieszkania, można powiedzieć, od zaraz. Wyposażone w kuchenki elektryczne z piekarnikiem, w biały montaż w łazienkach, w kuchni są szafki zlewozmywakowe.
1: Mówi Piotr Samolej, dyrektor Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie. Kolejna podobna inwestycja jest już prowadzona przy ulicy Wrońskiej. Zakończenie prac zaplanowane jest na koniec 2028 roku.
3: Pan dyrektor realizuje drugą już inwestycję od wiosny tego roku przy ulicy Wrońskiej. Tam 9-koordynacyjny budynek i 99 mieszkań komunalnych. Czekaliśmy w tym drugim przypadku, który się buduje, 2 lata na uzyskanie dofinansowania z BGK. To będzie, przynajmniej na to kosztorys wskazuje, 32 miliony potrzebne do zrealizowania tej inwestycji.
1: Podkreśla dr Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin. Koszt inwestycji przy ulicy Królowej Bony wyniósł ponad 35 milionów złotych. 80% tej kwoty pochodzi z dofinansowania Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. 500 000 chętnych i wyczerpana pula w dosłownie pół minuty. Lubelski czek turystyczny pobił wszelkie rekordy popularności. W minioną środę o godzinie 10 Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna wystartowała ze zgłoszeniami do pierwszej puli 7000 czeków na noclegi w regionie. Zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania i przebiło dotychczasowy rekord Podlasia. Darmowe czeki dla dorosłych rozeszły się w niewiarygodne 30 sekund, a pula dla seniorów i rodzin wielodzietnych zniknęła po 22 minutach. Mimo najazdu użytkowników system wytrzymał obciążenie i wygenerował bony do zrealizowania w ponad 130 obiektach na terenie naszego województwa. Dla osób, którym nie udało się złapać za pierwszym razem, nie wszystko jest jeszcze stracone. Kolejne tury zgłoszeń wystartują 1 października i 1 listopada, a dodatkowo do systemu wrócą wszystkie niewykorzystane bony.
0: A my sprawdzamy sytuację pogodową za naszymi oknami. Aktualnie na niebie przejaśnienia i umiarkowane zachmurzenie. Odczuwalna temperatura to 23 stopnie Celsjusza. Ciśnienie to 1018 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest umiarkowany.

13 minut po 15. Jesień, moi drodzy, jesień już powoli zakrada się do Polski, ale co dziwnego z tą jesienią związane zakwitło, chcę powiedzieć, ale zadziało się w Lublinie. No właśnie zakwitły kasztanowce, dokładnie przy drodze na męczenników Majdanka. Bardzo ciekawy jest to widok. Można rzec, że piękną wiosnę mamy tej jesieni, ale no nie ma w sumie zbytnio co się z tego cieszyć. Jedną z przyczyn takiego właśnie zjawiska jest chociażby przedwczesna utrata liści, a to przez to, że kasztanowce od lat zmagają się ze szrotówkiem kasztanowiaczkiem. Szkodnik, który po prostu żeruje na liściach, no i przez to drzewo choruje. To jesienne kwitnienie właśnie nie jest dla drzew korzystne. Do tego dochodzą też problemy z warunkami miejskimi, bo na przykład są kasztanowce narażone na suszę. Co jeszcze ciekawe, że dla drzew jest to sygnał zaburzonego cyklu wegetacyjnego, właśnie to kwitnienie i, co najciekawsze, oznaka stresu, z którym coraz częściej miejskie drzewa muszą się mierzyć. Drodzy słuchacze, jak się okazuje, nie tylko my doświadczamy stresu życia codziennego, ale i nawet drzew ten temat dotyczy.

Hej i historię na 98,2 FM i opowiedziałam wam przed chwilą historię o kwitnących kasztanowcach w Lublinie, ale mimo wszystko nie dajcie się zwieść takim wiosennym klimatom, no bo mimo tego, że weekend za pasem, to trzeba uważać z pogodą, bo od dzisiaj do niedzieli zapowiada się wyraźne ochłodzenie i no już niestety albo niestety, zależy kto się cieszy, coraz bardziej jesienna aura, bo sobota z tego co widzę wygląda jeszcze całkiem przyzwoicie, 20 stopni na termometrach, ale niedziela to już jest taka bardziej niepewna, bo tylko 18 stopni i możliwe burze i opady. No i kolejny kawałek Metaliki, myślę, że idealnie opisuje tę właśnie historię, czyli Sad But True.

0: 15.31 na zegarach, a my wyjeżdżamy po raz pierwszy w audycji na lubelskie drogi. Zaczynamy informacją o wypadku na ulicy Roztocze przy skręcie w Jana Pawła. Możecie pisać do nas, jak wygląda tam sytuacja, czy się korkuje, czy jest przejezdnie. I odchodzimy niedaleko tego miejsca, bo na wyjazd z miasta na Aleję Kraśnicką przy Konopnicy, tamten odcinek również zakorkowany. Stoi też skrzyżowanie Diamentowej z Wyścigową i wiadukt na Krochmalnej. No i standardowo trzeba też wspomnieć o Tysiąclecia czy o Alei Unii Lubelskiej, które myślę warto aktualnie omijać. I to by było chyba na tyle z tych największych korków i zatorów w mieście. Przypominam, że jeśli widzicie coś, o czym ja nie wspomniałam, o czymś, co warto przekazać na antenie, no to piszcie 515 515 982, a my oczywiście przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie. Czyta lektor AI.

0: Niżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście!
5: Y'all still want me to come with you?

Takie jeszcze alowakacyjne brzmienia na naszej antenie, a to za sprawą White Lies. Ale dzisiaj mija już drugi dzień szkoły dla waszych pociech, chociaż spisów chociażby na Twitterze czy artykułów w internecie, chyba jednak nie wszyscy rodzice są z tej szkoły ucieszeni. Najbardziej rozczarowujące okazuje się, no jak zwykle chyba to bywa na początku roku, plany lekcji, ale i chyba właśnie dla starszych i dla młodszych jest to rozczarowujące, chociaż nie ma takiego jeszcze, co by każdemu dogodził, jak to się mówi, ale rodzice narzekają w tych mediach, no że plany są układane na dwie zmiany, że dzieci mają zajęcia nawet do godziny 17, albo z drugiej strony mają zajęcia już od 7, no a wtedy jeszcze dziecko nie jest na tyle rozbudzone, żeby czegokolwiek się nauczyć. No i tu może pytanie do was, drodzy słuchacze, jak tam wasze, albo raczej waszych dzieci, plany lekcji? Czy czekacie może z nadzieją, że ten plan się zmieni, albo może macie jakiś przedmiot, który waszym zdaniem powinien z tego planu zniknąć? Wszystkie odpowiedzi dozwolone. 515 515 982.

Już tylko 4 minuty pozostały do godziny 16. Mam nadzieję, że kierujecie się w stronę albo wyjścia z pracy, albo w stronę domu, ale też są jakieś szanse, myślę, że ktoś z Was wraca ze szkoły z dzieckiem, czy z dzieckiem też ze żłobka. Myślę, że Wy szczególnie powinniście zostać z nami na wydarzenia, które już za chwilę, bo tam właśnie o żłobkach czy o szkole. Słyszymy się za 3 minuty i jeszcze na koniec dla Was duet Bajka.

0: Na zegarach mamy godzinę 16, a to czas na kolejne wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dopłaty do żłobków rozbiły bank na Lubelszczyźnie. Powiemy także o lekcji historii w terenie i sprawdzimy, co kulturalnego świszczy w Lublinie.
0: Przy mikrofonie Julia Kaproń.
1: Ponad 500 000 zł trafiło już do rodzin z Lubelszczyzny w ramach programu Aktywny Rodzic. ZUS przypomina o wsparciu we wrześniu, kiedy wiele osób zmienia organizację opieki nad najmłodszymi dziećmi. Rodzice maluchów do 3 roku życia mogą wybrać jedno z 3 świadczeń: aktywnie w żłobku, aktywni rodzice w pracy lub aktywnie w domu. Największą popularnością w regionie cieszy się dopłata do żłobka, z której od początku roku skorzystano tu niemal 10 tysięcy dzieci. Świadczenie to wynosi do 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością do 1900 zł. Warto przypamiętać, że zmiana sytuacji życiowej, na przykład rozpoczęcie przedszkola czy powrót do pracy, pozwala na zmianę rodzaju pobieranego wsparcia. ZUS podkreśla, że wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, m.in. przez aplikację mZUS czy bankowość elektroniczną. Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne są na portalach rządowych. Nowy rok szkolny to także nowe zasady korzystania z telefonów. Smartfony mają zniknąć z rąk uczniów, ale czy sam zakaz wystarczy? Zmienione zasady korzystania z urządzeń mobilnych w placówkach obowiązują od 1 września. Nie można jednak oczekiwać, że samo ich schowanie poprawia wyniki w nauce lub rozwiąże problemy młodych. Dla mnie najciekawsze jest to, co może się wydarzyć nie tyle na lekcji, co na przerwach, mówi psycholog dziecięcy NLMED Hubert Szymczak.
2: Bo szkoła to przecież nie tylko miejsce, gdzie dziecko ma siedzieć i się uczyć. To też jedno z miejsc, gdzie uczy się funkcjonować z innymi ludźmi. Trzeba do kogoś podejść, zacząć rozmowę, czasem się ponudzić, czasem pokłócić. No, to też jest ważne rozwojowo. Czasem zostać przez chwilę samemu i też sobie z tym poradzić. A telefon daje bardzo prostą drogę wyjścia praktycznie z każdej takiej sytuacji.
1: Ekspert podkreśla, że kilka godzin bez telefonu może mieć szczególnie wartości społeczne. To przestrzeń dla dziecka na zwyczajne bycie sobą. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Historia wychodzi ze szkolnych ławek. W sobotę 5 września w godzinach od 13 do 18 lubelski Słomian Rynek stanie się tętniącą życiem areną dawnych tradycji. Podczas plenerowych spotkań w kulturze Słowian mieszkańcy Lublina bezpłatnie odkryją, jak strzelono z łuku, wyrabiano pancerze oraz tworzono przedmioty z lnu, gliny czy drewna. Na odważnych czeka okazja do skosztowania dawnych specjałów, poznania ziół naszych przodków oraz posłuchania brzmienia tradycji innych instrumentów. Wydarzenie ożywi historyczny duch terenu zieleni między ulicą Towarową a ulicą Kalinowszczyzną, gdzie przed wiekami wymieniano towary i dzielono się opowieściami. To idealna międzypokoleniowa okazja dla rodzinny relaks w plenerze i dotknięcia autentycznej historii bez wychodzenia z miasta. Organizatorami tego wyjątkowego pikniku są Fundacja Antoli oraz Klub Osiedlowy Odeon przy wsparciu miasta Lublin. Muzyk o wielu twarzach już wkrótce wystąpi w Lublinie. Przed nami koncert plenerowy Tymon Tymański Jeset. W skład zespołu oprócz znanego artysty wchodzą saksofonista i klarnecista basowy Ireneusz Wojtczak, trębacz i producent muzyczny Tomasz Ziętek, pianista Szymon Burnos oraz perkusista Jacek Pruściński. Publiczność usłyszy na żywo materiał z albumu Come On, którego inspiracją była twórczość amerykańskiego jazzmena Thelonisa Monka. Projekt jest kontynuacją muzycznej myśli reprezentowanej wcześniej przez grupy Miłość i Tymański Jesemble. Na koncert pójdziemy w najbliższą niedzielę na godzinę 18 na patio Warsztatów Kultury w Lublinie. Wstęp jest wolny.
0: A my ponownie sprawdzamy sytuację pogodową za naszymi oknami. Na dworze jest słonecznie, bez wątpienia. Odczuwalna temperatura to 25 stopni Celsjusza. Ciśnienie to 1017 hektopaskali. Raport smogowy jest nadal dobry, a biometr jest nadal umiarkowany.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony

Fontaines DC z ich nowością, czyli Marianne. Irlandczycy szykują dla nas album, który ma wyjść 16 października, czyli dość już niebawem. I albumu tego będzie można słuchać, myślę, głośno i na żywo 31 października w Łodzi. Właśnie dzisiaj wystartowały bilety właśnie na ten koncert. Jeśli jesteście zainteresowani muzyką młodych, ale też może i wasze dzieci akurat słuchają takiej muzyki, no to myślę, że to może być dobra propozycja na spędzenie tegorocznego Halloween.

Tilaw z kawałkiem Potrzebuję wczoraj. No i na wczoraj, można powiedzieć, poszukują w Lublinie statystów do filmu. Jeśli naoglądaliście się na przykład 1670, które było nagrywane właśnie na naszym Starym Mieście i to was natchnęło, no to myślę, że to jest wasza szansa, żeby zabłysnąć na wielkim ekranie. W Lublinie właśnie będą zdjęcia do serialu historycznego osadzonego w realiach XIX wieku. No i agencja castingowa poszukuje i kobiet, i mężczyzn w wieku 18 do 70 lat. Film mają nagrywać w drugiej połowie października i co najważniejsze, najciekawsze, wynagrodzenie, słuchajcie, podstawowe dla statystów zaczyna się od 140 zł netto za dzień zdjęciowych, czyli taki wehikuł czasu. Nawet nie głupio to brzmi, tym bardziej za 140 zł w górę. No i a propos wehikułu czasu, to przenosimy się dokładnie 21 lat wstecz razem z Talking Heads. Myślę, że można dać głośniej.

0: Za 29 minut wybije godzina 17, a my ponownie wyjeżdżamy na lubelskie drogi w poszukiwaniu korków. Jednak myślę, że daleko wyjeżdżać nie trzeba, bo korkuje się chociażby Sowińskiego czy Poniatowskiego tutaj akurat w naszej okolicy, ale myślę, że największy horror obecnie to panuje na Tysiąclecia, bo tam korek aż od Młyna Krauzego do Ronda Dmowskiego. Co więcej, też Emanuela Grafa również niestety zakorkowane, ale myślę, że może warto wybrać tę drogę jako ewentualny objazd. Spory zator też widzę na skrzyżowaniu Wolskiej z Fabryczną. Korkuje się też przy okazji Łęczyńska czy Aleja Unii Lubelskiej. No, ona stoi praktycznie o każdej porze dnia i nocy. I też o każdej porze dnia możecie nam wysyłać wasze informacje drogowe pod numer 515 515 982. My oczywiście przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
5: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
6: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

20 minut pozostało do godziny 17. Jakoś tak dużo tematów z Lublina mi wpadło w oko dzisiaj, no ale jak widać, dzieje się w Lublinie i dzieje się też dokładnie plebiscyt Cuda Polski 2026, w którym, jak z tego co rozumiem, nasze województwo bierze udział i właśnie lubelskie reprezentują 3 miejsca, o których też zaraz powiem, a właśnie zwycięzca regionalnego etapu może otrzymać tytuł Cudu Polski 2026. No i co to są za te 3 miejsca? Pierwsze to Kraszczady, czyli kraina na roztoczu, promowana jako miejsce dla osób szukających natury, ciszy i mniej oczywistych turystycznych kierunków. Drugie w zestawieniu to jest nasze CSK, jako jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów kulturalnych miasta, a na trzecim miejscu to taki klasyczek, można powiedzieć, czyli Nałęczów, jako uzdrowiskowe miasteczko. To czyli trochę taka kultura kontra natura. Trochę dziwne to zestawienie, bo nie wiem, co ma CSK do Nałęczowa i jak to ma się bić między sobą, no ale możecie głosować, właśnie trwa głosowanie. Mieszkańcy mogą zdecydować, które z tych miejsc będzie reprezentowało Lubelszczyznę jako cud Polski, ale może wy macie jakieś swoje własne typy, jakie miejsce powinno nas reprezentować. Możecie pisać 515 515 982.

Ozzy Osbourne i Crazy Train. Tego kawałka chyba nie da się słuchać cicho. I a propos hałasu, to ostatnio głośno właśnie, nomen omen, o problemie hałasu w miastach, szczególnie tego powodowanego przez głośne samochody czy motocykle, przez ich wydechy. Powstała nawet kampania Wiele Hałasu o Hałas, która ma mobilizować mieszkańców. No i nawet z tego wszystkiego w najbliższy piątek o 18 w Warszawie odbędzie się kolejny już protest o nazwie Ciszej proszę. I właśnie uczestnicy przejdą od Placu Centralnego przez Plac Bankowy pod komendę stołeczną policji. No ciekawe, czy na proteście będą hałasować, czy jednak to wszystko się odbędzie po cichutku.

0: Organek z kawałkiem O Matko. No i również to jest moja reakcja na to, że już wybiła godzina 17, a to pora na kolejną dawkę wydarzeń.
1: Rosyjski samolot wleciał niczym widmo. O szczegółach usłyszycie za chwilę. Powiemy także o dodatkowych kursach autobusów w mieście oraz o dziadach w nowej odsłonie.
0: Przy mikrofonie Julia Kaproń.
1: Kolejna prowokacja u polskich wybrzeży. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy, który znajdował się około 40 km na północ od Ustki. Maszyna leciała w przestrzeni międzynarodowej bez włączonych transponderów i zgłoszonego planu lotu. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że choć nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, to brak urządzeń identyfikujących stwarzał realne zagrożenie dla cywilnego ruchu lotniczego. Wyłączone nadajniki utrudniają kontrolerom śledzenie kursu, a systemy antykolizyjne w samolotach pasażerskich nie dostają na czas ostrzeżeń. To kolejny tego typu incydent w tym roku u polskich wybrzeży. Do podobnych przechwyceń dochodziło już w pobliżu Łeby, Jastrzębiej Góry czy Kołobrzegu. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej udaremnili przemyt na granicy w Terespolu. Kierowca autobusu próbował przewieźć z Białorusi do Polski 260 paczek papierosów. Nielegalne wyroby tytoniowe wykryto w tylnej części dachu za panelem wentylatorów od klimatyzacji. Mieszkaniec powiatu bielskiego, który prowadził pojazd, przyznał się do własności towaru oraz próby jego wwiezienia do kraju.
2: Podstawą do szczegółowej rewizji tego autobusu był wcześniejszy wynik z prześwietlenia pojazdu na urządzeniu rentgenowskim. Obraz skanowania wskazywał na pewne anomalie i to sugerowało, że w pojeździe może być ukryty przemyt. Funkcjonariusze sprawdzili te konkretne skrytki, pozostałe skrytki i faktycznie okazało się, że autobus posłużył do przemytu papierosów.
1: Mówi podinspektor Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Wszystkie papierosy były z białoruską akcyzą. Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 7000 zł, a wartość rynkowa towaru została oszacowana na około 4500 zł. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kibice wybierający się w sobotę na mecz piłki nożnej na Motor Lublin Arena nie muszą martwić się o powrót do domu. Po spotkaniu miejskie autobusy i trolejbusy wykonają dodatkowe kursy. Pojazdy zostaną podstawione około godziny 22:00. Będą oczekiwać na uczestników w wyznaczonych miejscach.
3: Linia numer 161 w kierunku Poręba w Zatoce Przystankowej Arena Lublin na żądanie 01 będzie oczekiwała na Lubelskiego Lipca 80 przy Arenie Lublin. Linie numer 158 i 160 odpowiednio w kierunkach Felin i Poręba oczekiwać będą w Zatoce Przystankowej Arena Lublin na żądanie 02 na Lubelskiego Lipca 80 przed wiaduktem.
1: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Ponadto linie numer 13 i 34 w kierunkach Nasturcjowa i Koncertowa będą oczekiwać przed skrzyżowaniem Lubelskiego Lipca 80 i Stadionową na pasie Lubelskiego Lipca do skrętu w prawo w ulicę Stadionową. Odjazdy pojazdów na miejscu wydarzenia będą koordynować służby. Słynne ciemno wszędzie, głucho wszędzie dawno przestało nas przerażać, stając się memem i szkolnym banałem. Czy jesteśmy w stanie zrzucić z dziadów kurz nudnej lektury i usłyszeć je tak, jakbyśmy czytali je po raz pierwszy w życiu? W dniach 4-5 września Lublin włączy się w ogólnopolskie narodowe czytanie dziadów poprzez wyjątkowy dwudniowy cykl wydarzeń pod hasłem Dziady – Odczytywanie. Program skupia się wokół drugiej części dzieła Mickiewicza, wciągając na światło dzienne m.in. unikatowy, oryginalny rękopis z archiwum filomatów przechowywany w zbiorach KUL. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w konferencjach naukowych, wernisażu wystawy rękopisów, koncercie Adama Struga na krużgankach klasztoru dominikanów oraz inscenizacjach reżyserowanych przez Pawła Pasiniego i aktorów Teatru Klasyki Polskiej. Pełny harmonogram oraz bezpłatne wejściówki na wieczorne wydarzenia można znaleźć na stronie teatrprzemiany.pl.
0: My za to już po raz przedostatni zaglądamy do pogody. Odczuwalna temperatura to 24 stopnie Celsjusza, chociaż w nocy spadnie ona do 13. Ciśnienie to 1017 hektopaskali, raport smogowy nadal dobry, a biometr nadal umiarkowany.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
4: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej roka w mieście!
0: Już 5 minut po godzinie 17, to już ostatnia godzina naszego wspólnego spotkania. Emilia Bukowska przy mikrofonie dla Was niezmiennie. Witam się też po raz ostatni. No i zostańcie z nami koniecznie jeszcze tę ostatnią godzinę.

na naszej antenie nowość od Jacka White'a, czyli Neighbor's Blues. No i ja na chwilę tak właśnie o sąsiadach, jednak nie o tej czeskiej bajce, a o historii ze stołecznego miasta Warszawa. Historia może dla niektórych tak ku przestrodze. Mowa dokładnie o panu Hubercie, który od miesięcy dokumentuje nieprawidłowe parkowanie na warszawskim Mokotowie, gdzie no właśnie kierowcy zostawiają źle zaparkowane jego zdaniem auta przy na przykład przejściach dla pieszych, czy też zastawiając wjazdy do garaży. No i mówi, że samo wysyłanie formularza ze zdjęciem zajmowało mu około minutę podczas spaceru. Brzmi to jakby bardzo z czystej radości to robił. Jednak z czasem formalności zajmowały mu trochę więcej czasu, bo zamiast rozliczania wykroczeń na podstawie jego zdjęć, bywał regularnie wzywany do złożenia zeznań w charakterze świadka na komendę. No i w kolejce na tę komendę spędzał chociażby nawet 2,5 godziny, ale mimo wszystko to go nie powstrzymywało. Cały czas pan zgłaszał przewinienia innych kierowców. No i się doigrał niestety. Niedawno dostał od Straży Miejskiej mandat. I powód był taki, że Straż Miejska właśnie uznała, że jedno zdarzenie zgłosił dwukrotnie, co przystworzyło funkcjonariuszom niestety dodatkowej pracy. Jak napisali na mandacie, pan wprowadził w błąd i wywołał niepotrzebną czynność organu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. No ale jak mówi polskie porzekadło, donos to najwyższa forma odpowiedzialności obywatelskiej.

Na naszej antenie Sad Smiles i dziwny film. I może nie dziwny, ale dokumentalny za to film o Oasis. Już za tydzień w piątek w kinach ma swoją premierę. No i o braciach Gallagher ciągle głośno w mediach, na naszej antenie myślę również. I ciągle też pytania nastają o ich nadchodzącą trasę. No i właśnie jeden z braci pojawił się ostatnio w takim pewnym programie, gdzie rozmawiał no przede wszystkim trochę nie na temat o początku nowego sezonu piłkarskiego, o swojej ukochanej też drużynie Manchester City, tak a propos trwającego Premier League. Możecie teraz Gallagherów kochać albo nienawidzić. No i Noel właśnie zapytany o powrót na stadiony, o którym krążą plotki, no to Noel odpowiedział tak, że w przyszłym roku nie ma żadnego turnieju piłkarskiego, no więc przydałoby się coś zrobić latem. No i a propos koncertów, to pamiętajcie, że w tej godzinie Impreza FM.

0: pół do szóstej na zegarach, a my po raz ostatni już wyjeżdżamy na lubelskie drogi, na których, no na szczęście, jest jak makiem zasiał. Korek jedynie utrzymuje się na Alei Unii Lubelskiej i też, myślę, również możecie utknąć w korku na Dolnej 3 Maja czy na Prusa. No ale tak to poza tym powinno być czysto i śmiało. Możecie jechać przez miasto, a ja wszystkim kierującym życzę oczywiście szerokiej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
1: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: Ten dźwięk oznacza oczywiście, że lecimy z imprezą FM, w której myślę, że najświeższe nowinki koncertowe. Pierwsze ogłoszenie dokładnie z dzisiaj. Koncert grupy Bocca, którzy się właśnie dzisiaj ogłosili i którzy przyjadą w październiku do Lublina. Bocca jest jednym z najbardziej tajemniczych zespołów na polskiej scenie alternatywnej. No i to dosłownie, bo koncerty grają w maskach i ich brzmienie to unikalne połączenie elektroniki, synth-popu czy alternatywnego rocka. No i to wszystko będzie można usłyszeć 15 października w Fabryce Kultury Zgrzyt. Bilety są dostępne. Kolejne ogłoszenie z dzisiaj jest takie, że właśnie dzisiaj ruszyła oficjalna sprzedaż biletów na koncert irlandzkiej grupy Fontaine's DC. Grają trochę rocka, trochę postpunka, znacie ich z pewnością z naszej anteny. No i właśnie 16 października wydają album, więc przyjadą z nowym materiałem, no i zagrają w dzień szczególny, bo w Halloween 31 października w łódzkiej Atlas Arenie. I na sam koniec jeszcze raz przenosimy się do Zgrzytu, w którym zagra Maciej Maleńczuk razem ze swoim bandem, czyli Homo Twist. To zespół myślę, że legendarny, ale też i mroczny, elektryczny, no i do dziś brzmiący jak cios prosto w klatkę piersiową, tak możemy o nich przeczytać. Maleńczuk w tej odsłonie pokazuje swoje najbardziej drapieżne oblicze z gitarą, mocnym brzmieniem i tekstami, które od lat nie tracą siły. A wieczór otworzy grupa WHE, czyli grupa z Nowej Huty. No a na sam koncert wybierzecie się już 26 września.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!

to był Sam Fender, który zamyka nam już dzisiejsze godziny szczytu za, no, ponad troszkę 10 minut serwis informacyjny i sportowy, także koniecznie zostańcie z nami. I też, co ważne, o godzinie 19 Letnie Bryza i Krzysiek Walter Kronek, który myślę, że zaproponuje wam dawkę bardzo, bardzo dobrej muzyki. A przy mikrofonie z wami była Emilia Bukowska. Ja życzę wszystkim miłego wieczoru i do usłyszenia.

0: Geniusze kamuflażu zatrzymani. Powiemy także o nowej organizacji ruchu przy USK numer 4 w Lublinie. Minęła 18. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Julia Kaproń. Dobre wiadomości dla pacjentów i kierowców odwiedzających Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie. W poniedziałek 7 września zakończy się remont kanalizacji, a wraz z nim zmieni się organizacja ruchu na terenie placówki. Zostanie przywrócony przejazd drogą między blokiem operacyjnym a budynkiem głównym, co umożliwi dojazd do parkingu przy kilku oddziałach, w tym onkologii i medycyny nuklearnej. Jednocześnie zamknięty zostanie dotychczasowy wjazd od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Dziecięcego. Przedstawiciele lecznicy apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i uważne zwracanie uwagi na nowe oznakowanie. Plan doskonały? Nietypowe kryjówki nie pomogły dwóm poszukiwanym mieszkańcom powiatu puławskiego. Pierwszy z nich, 40-latek poszukiwany za przestępstwa przeciwko rodzinie, rzucił się do ucieczki w Zarośla na widok funkcjonariuszy. Ma do odbycia niespełna rok więzienia. Dzień później policjanci odnaleźli 48-latka, który ukrył się na strychu za stertą pudeł. Mężczyzna ma do odsiadki wyrok 5,5 roku pozbawienia wolności. Jak poinformowała nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji, obaj mężczyźni trafili już za kratki, gdzie odbędą zasądzone kary. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029 Reunion. Rusza nowy międzynarodowy projekt Teatr Przemiany. Jego celem jest połączenie nauki ze sztuką. Inicjatywy odtworzy dwudniowy cykl spotkań Dziady Odczytywanie. W ramach wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w konferencjach, koncercie Adama Struga czy czytaniu performatywnym. Jednym z punktów programu jest również ekspozycja Czas odemknąć drzwi kaplicy. Więcej o eksponacie, który znajduje się na wystawie, mówi jeden z jej kuratorów, dr Dominik Maiński.
1: Jest rzadka szansa, żeby zobaczyć oryginał Dziadów Adama Mickiewicza. Może niekoniecznie całość tekstu została napisana przez samego wieszcza, ponieważ to jest kopia przepisana przez przyjaciela Adama Mickiewicza, Jana Czeczota, ale ważne jest to, że sam Adam Mickiewicz na tym tekście rękopisu naniósł swoje własne poprawki. Dowiadujemy się na przykład, że na początku guślarz miał być księdzem. Jest też stawka Adama Mickiewicza wyjaśniająca w ogóle, czym są dziady. On rozszerza definicję tego pojęcia i też jest cytat z Hamleta Williama Szekspira. Są dziwy na ziemi, które nie śniły się filozofom.
0: Wydarzenie jest także częścią ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2026. Cykl spotkań rozpocznie się w piątek i potrwa 2 dni. Z kolei wystawa Czas odemknąć drzwi z kaplicy, zlokalizowana w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, będzie czynna do 11 września. Szczegóły dotyczące programu projektu dostępne są na stronie teatrprzemiany.pl.
2: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynamy od tenisa. Ciężka noc dla polskich zawodników na US Open. Na kortach w Nowym Jorku oglądaliśmy aż 4 Polaków. Wszyscy jednak przegrali swoje mecze i odpadli z wielkoszlemowego turnieju. Hubert Hurkacz po 4 setach uległ rozstawionemu z 8 Amerykaninowi Benowi Sheltonowi. Kamil Majchrzak z kolei nie dał rady Monakijczykowi Valentinowi Vachero. U kobiet Magdalinet w wyrównanym starciu nie poradziła sobie z Francesco Jones. Magdalena Frech natomiast musiała uznać wyższość Iwy Jowicz. Wobec tego jedyną Polką dalej grającą w US Open pozostaje Iga Świątek. W meczu drugiej rundy Raszynianka zmierzy się z Nadią Podorowską. Przechodzimy do siatkówki. Reprezentacja Polski kobiet w półfinale Mistrzostw Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego w meczu ćwierćfinałowym mierzyły się z Holenderkami. Biało-czerwone od początku grały pewnie, chociaż pozwoliły rywalkom wygrać drugiego seta. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 3-1. 25-16, 20-25, 25-20, 25-23. O finał Polki zagrają z reprezentacją Włoch. Początek meczu w sobotę, 5 września. O godzinie 15:00. a na koniec sporty walki. Już jutro wielkie wyzwanie przed Damianem Knybą. Polski pięściarz zawalczy w mocno kojarzonym z Tomaszem Adamkiem Prudential Center w Newark w New Jersey. Jego rywalem będzie były mistrz świata wagi ciężkiej Andy Ruiz Jr. Dla Knyby będzie to gigantyczna szansa na wskoczenie na bokserskie salony i przybliżenie się do tytułów mistrzowskich. Główne wydarzenie gali w Newark powinno rozpocząć się o godzinie 5 rano.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody w Radiu Centrum. 21 stopni, tyle pokazują na ten moment termometry. Po słonecznej aurze, która towarzyszyła nam przez cały czwartek, przyszedł czas na chmury, które zagoszczą na naszym niebie aż do niedzieli. Barometr pokazuje za to 1017 hektopaskali, zatem biometr jest korzystny.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

Nowość. Radio Centrum.

0: Promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter-Kronek.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
3: Reklama.
4: Centrum. Najwięcej loka w mieście!

Slim Mountain w piosence Youth rozpoczęło dzisiejszą letnią bryzę. Bardzo mi miło, że włączyliście radio, odbiorniki, laptopy, telefony komórkowe, na czymkolwiek słuchacie w ten czwartkowy wieczór. I to będzie pierwsza letnia bryza, w zasadzie już nie w wakacje. No, chyba że jesteście studentami, no to wtedy wakacje macie do października i śmiejecie się z tych, którzy z nich wrócili, czyli z licealistów oraz rodziców licealistów, podstawówkarzy i innych szkół, które jeszcze nie są studiami. No i słuchajcie, drodzy Państwo, dziękuję z tego miejsca Kubie Gryzowi za poprowadzenie audycji w zeszłym tygodniu. Ja byłem w tym momencie na wywczasie na festiwalu Refields, który był absolutnie przepiękny i wspaniały i bardzo, bardzo letni. No i dzisiaj piosenki wcale nie smutne, jeżeli chodzi o to, że skończyły się wakacje. Z tego względu nie są smutne, ponieważ dla mnie wakacje się jeszcze nie skończyły, ale też dlatego, że nie chcę, żebyście mieli nos na kwintę, gdy wakacyjny czar powoli pryska. Więc jakoś to nadrobimy. Będzie dosyć słonecznie, dzisiaj dużo indie rocka, no i dużo też par, to znaczy czasem zdarza mi się grać po kilka utworów jednego zespołu, no i dzisiaj będą trzy takie przypadki. Zaczniemy od Jagged Jaw. To jest Letnia Bryza w Akademickim Radiu Centrum. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek i niezmiernie mi miło, że mogę dzisiaj wieczorem z wami być.

Jack the Joe z płyty z tego roku. Najpierw When I Was Young, I Was Old, a teraz Then Again, I Am. Ten tytuł When I Was Young, I Was Old, czyli pierwsza piosenka od Jack the Joe, trochę mi się skojarzyła z tymi ludźmi, którzy mówią, że urodzili się w złej generacji. Z jakiegoś powodu zawsze denerwowało mnie to stwierdzenie, no bo przecież obecne czasy bardzo mocno kształtują też nawet ten taki stary styl słuchania muzyki, w tym sensie, że mamy renesans winyli, mamy absolutny renesans, jeżeli chodzi też o starego rocka, więc też ta dostępność bardzo dużo tutaj zmienia i jakoś mam takie wrażenie, że When I Was Young, I Was Old jest trochę właśnie o ludziach, którzy mówią o sobie, że są urodzeni w złej generacji. A teraz przechodzimy do czegoś, co rzadko się zdarza, jeżeli chodzi o moje audycje, czyli do piosenek nowych. I to nawet nie chodzi o to, że ja rzadko puszczam nowości. Bardziej chodzi o to, że ta konkretna nowość pojawiła się dzisiaj, dokładnie 13 godzin temu. Zespół Dive wypuścił najnowszą swoją piosenkę o nazwie Kid, która zapowiada ich album o nazwie Zirp. Mamy tutaj bardzo dużo krótkich słów, natomiast Dive jest zespołem, który jest absolutnym klasykiem, jeżeli chodzi o takiego indie rocka ze Stanów Zjednoczonych. Zespół, który zaczął się jako solowa przygoda, no a później rozrósł się do czteroosobowego aktu, który no w pewien sposób tak naprawdę na przełomie lat 10. i 20. bardzo mocno ukształtował to, jak brzmi ten taki współczesny indie rock. I będziecie mieli porównanie między tym, jak brzmi Dive obecny w 2026 i jak brzmiała ich pierwsza płyta z 2012 roku. Bo najpierw Kid, a później Air Conditioning, żeby trochę ochłodzić klimat. No to jak brzmi nowość od Dive? Proszę bardzo, zanurzmy się.

Dive, Air Conditioning to z wydanego w 2012 roku albumu Oshin, który był pierwszym albumem tejże grupy. No i w ogóle bardzo wakacyjnie było pisane Oshin, dlatego że pierwszy album Dive był pisany, drodzy Państwo, w Nowym Jorku, w dzielnicy Bushwick, w drewnianym pokoju bez żadnej klimatyzacji podczas bardzo upalnego lata. I dodatkowo osoba, która pisała ten cały album, czyli pan Smith, no był otoczony płytami i kasetami, właściwie winylami i kasetami, bo tutaj nawet nie brał pod uwagę CD-ków, tylko otoczył się winylami i kasetami bardzo różnych twórców, których uważał właśnie też trochę za takich letnich twórców. No i po słuchaniu ich w upale zabierał się do pisania, by ten Oshin sklecić. I cała płyta Oshin naprawdę świetnie została przyjęta przez słuchaczy. Zresztą trudno się dziwić, ale też porównując najnowsze nagranie z dzisiaj do Air Conditioning, widać różnicę. To Dive się wyczyściło, stało się takie bardziej, nie mówię tego oczywiście w złym kontekście, upopowione w pewien sposób, kiedy właśnie ta pierwsza płyta była rozciągnięta, bardziej psychodelizująca i gdzieś tam bardzo, bardzo, bardzo mocno płynąca, aczkolwiek mam duże, duże nadzieje co do tego albumu, który pojawi się jeszcze w tym roku. To może Australia. Co wy na to? Tam też gorąco i stamtąd też świetne zespoły pochodzą, jak pewnie wiecie, jeżeli słuchacie audycji, których prowadzę. Jeżeli nie słuchacie audycji, które prowadzę, no to się właśnie dowiecie, że Australia ma naprawdę świetnych twórców. To może coś dla leniwych. The Lazy Eyes i piosenka o miłości, bo cóż to za lato, w którym nie ma miłości, nawet trochę. Cheesy Love Song, czyli taka piosenka o miłości, która jest nawet trochę za bardzo przesadzona.

No to mam nadzieję, że pragnienie miłości w dzisiejszej audycji zaspokojone zostało. To The Lazy Eyes, prosto z Sydney, Cheesy Love Song. No i mam takie wrażenie, czasem się zastanawiam, czy Australia jest miejscem, w którym chciałbym się urodzić, miejscem, w którym chciałbym żyć, bo z jednej strony absolutnie gro, bardzo dużo zespołów, które uwielbiam, pochodzi właśnie stamtąd i Australijczycy mają swój zmysł muzyczny, który jest bardzo specyficzny i który bardzo szanuję, a z drugiej strony mam wrażenie, że ten gust muzyczny wykształcił się przez jakiś uraz mózgu spowodowany jadem jakiegoś pająka czy innego dziwactwa, obrzydlistwa, które czai się w każdym krzaku, nawet w ogródku. Więc nie wiem, czy tak do końca Australię chciałbym poznać. Chyba wystarczy mi poznawanie muzyczne na płytach i przez internet. Ale nie odejdziemy jeszcze od tej Australii straszliwej, bo zespół Nice Biscuit nie pochodzi co prawda z drugiej strony Australii niż Sydney, czyli nie pochodzi z Perth, a pochodzi z Brisbane, które jest bardzo blisko do Sydney. Właściwie są na jednym wybrzeżu, chyba dosyć łatwo się dostać z jednego miasta do drugiego. I Passing Over, czyli nazwa epki z 2021, a jednocześnie ostatnia piosenka na tej płycie, muszę przyznać, że mnie absolutnie rozwaliła. Jezu kochany, jakie to jest genialne, jakie to ma po prostu świetne brzmienie, świetne pulsowanie w tej piosence i nie ma tu absolutnie nic odkrywczego, jeżeli chodzi o rytm, jeżeli chodzi o styl muzyki, ale tak przepięknie się to składa, że nóżka sama tupie, więc jeżeli ktoś potrzebował w ten czwartek czegoś do potańczenia, to nie ma za co.

zespół Automatic i piosenka Black Box. Jeżeli ktoś biega do letniej bryzy, no to piosenka idealna z tekstem Run Baby Run. Myślę, że biegało się całkiem nieźle. Jeżeli leżycie na fotelu, bo nie biegacie, no to w takim razie macie biegi zaliczone. Ja wam zaliczam biegi, także nie musicie się czuć źle z tym, że siedzicie teraz na fotelu czy leżycie na łóżku. Macie załatwioną aktywność fizyczną dzięki piosenkom w letniej bryzie. Nie ma za co. Drodzy Państwo, są takie zespoły, które trafiają do nas mimo tego, że wcale nie do końca są w naszej takiej typowej bańce muzycznej i jednocześnie ja na przykład tak mam, że moją bańką muzyczną są zespoły, które raczej są nieznane i raczej rzadko dopuszczam do siebie te zespoły, które zrobiły karierę czy są w trakcie robienia tejże. No ale zespół Falls, muszę przyznać, że to zespół, do którego mam wielką, wielką, wielką słabość, szczególnie do albumu z 2015 roku o nazwie What Went Down, ale dwa lata wcześniej, w roku 2013, panowie z Falls wydali album Holy Fire, któremu przyjrzałem się w ostatnim czasie trochę intensywniej i muszę przyznać, że jest on również absolutnie wspaniały. I Falls dla mnie jest bardzo dobrym przykładem, jak z jednej strony zrobić muzykę, która będzie przyjemna dla większości zjadaczy chleba i większości zjadaczy czy słuchaczy muzyki, natomiast z drugiej strony jak to urozmaicić w taki sposób, by ktoś jeszcze się w tym odnalazł. I dla mnie Falls wygrywa też między innymi wokalistą, który z jednej strony ma bardzo popowy styl śpiewania, zresztą jeżeli nie słyszeliście nigdy Falls, to zaraz to usłyszycie. Taki, który słychać w wielu utworach właśnie takiego popu, mieszanego gdzieś tam może troszkę z takim męskim soulem. Natomiast z drugiej strony na tych wysokich nutach lub gdy krzyczy ma specyficzne takie fałsze, które dużo bardzo emocjonalności dodają w całej muzyce. No i Falls naprawdę uwielbiam. Więc najpierw nocnie, late night, a później coś dla tych, którzy lubią mleko i boją się pająków, Milk and Black Spiders.

Falls, Milk and Black Spiders to z płyty z 2013 roku i jeżeli nie mieliście nigdy okazji zagłębić się bardziej w Falls, to ja naprawdę bardzo serdecznie ten zespół polecam, bo z jednej strony są to piosenki, które można nazwać poprokiem, z drugiej strony jest tam nawet postrok, z trzeciej niektóre mają naprawdę takie walnięcie, którego naprawdę czasem można się spodziewać po zespołach grających dużo mocniejszą muzykę, więc Falls naprawdę jest to świetny zespół tworzony przez naprawdę, naprawdę utalentowanych muzyków, no i kibicuję im naprawdę bardzo mocno, bo jest to jeden z tych zespołów rockowych, które mają bardzo dużą szansę na zrobienie naprawdę gigantycznej kariery, szczególnie biorąc pod uwagę to, co mówiłem wcześniej, że obecnie ten rock, szczególnie alternatywa rockowa, przeżywa renesans i to bardzo, bardzo duży, więc kciuki są przeze mnie intensywnie trzymane. Pozostało 7 minut do godziny 20, a to oznacza, że no ja będę się z Państwem już żegnał. Dziękuję Wam bardzo za to, że ze mną dzisiaj wieczorem byliście, że ta letnia bryza przez Wasze okna i odbiorniki radiowe Wam do domów wpadła. Mam nadzieję, że humor poprawiła, że poprawiła to, że wakacje się skończyły i być może Was to bardzo uderzyło w serce. Tak czy inaczej, jeżeli jeszcze gdzieś jedziecie, a jest to prawdopodobne, bo wrzesień to też jest termin wyjazdowy, to dobrych wyjazdów. A jeżeli już siedzicie w pracy z powrotem, no to słuchajcie, oby ta praca była bardziej znośna niż była jeszcze przed wyjazdem. Na sam koniec dwie piosenki, pierwsza od zespołu New Constellations o tytule Hot Blooded i na sam koniec zespół Colon i piosenka Shadow Hills. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek, było mi niezmiernie miło i dobrego wieczoru.

0: Reklama.
1: WF już jutro, a stroju brak? Decathlon przychodzi z pomocą. Skompletuj zestaw koszulkę, spodenki i buty za mniej niż 100 zł. Szybko, tanio i po kłopocie. Odwiedź Decathlon w Lublinie, na Czechowie i Węglinie.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Konsorcjum Sztuki Radykalnej El Doipa przedstawia Natalia w Brooklinie, odcinek pierwszy.

0: koniec odcinka pierwszego.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot. Naciągam kołnierz.

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: Mama tuju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na ty dny, a nocy.
1: A słowa, które szeptaliśmy